brzegi dwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas.